0: Soundtrack poletja.
1: I tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. Radio 1.
1: 80. Penso con sueño para